Katet number 7. Nyorwenyun man nesire tun ko cheiso. Omi chito nakali angutine wange tiendo nebo sera. Kalo timasi kekoshine. Kalo timasi kekoshine. Ngetera.

0: Eldoret.
1: You are son of the rain.
0: Pokea neema.
1: Hai beido.
0: Pokea uponaji.
1: Hai gosobet.
0: Pokea fitu mapya.
1: Hai tujele.
0: Ho.
1: Ho.
0: Kaso.
1: Sikia.
0: Mi Jehova kubote.
1: Mungu yuko na wewe.
0: Materi
1: usilia tena
0: kole gimitu na kitiganiti
1: Yakobo uwe na nguvu na uchasiri
0: ni Mungu